Pepe Grape. Dejmy Pepe Grapefruit, ostatni synek. Klapy, klapy, klap, prodłużej się klap. Dejmy Pepe Grapefruit, jedną ze swych.